Eka abo, lateka polowo oja. Awa nile ishe 32 FM bayi, 94.9 ni badon. Kola de alabi, lonki bubu leo mobalo de osubo. Ita wambabo leko sekbagbe, moni... Kama tela moni tiata tele onilo, kama ke winkanka be. Inye lo jemi logun, kakati ngofi kawe dokwe, kinka weboye jile mba na. Abo eko ni moni mba na, ti mofini mi okawe ma.